0: siewa ehing ila hontaking hifue.
1: Divehi FM, divehi naeku. Noa diha eke megahertz.
2: Alinur.